0: ganiki upi ya shani yango yuko na bakongole. Mutu nyoso akoki koloba kiaza danger, kiaza na talent. Kasi ganye nde po babenga yo champion. Leopard, fimo na fimo.
1: Radio Moto Boutembo Beni.
2: La rigueur dans le travail.